plima snowa pliusknę wal. Tu ich pomorszczaków przez kanal, ki pridejo z hazardom u dlanych in z naboji u oczych. U pristaniściu te noci deklę